zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Sin ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.